kad konika i aplauzu ću mi ostanu ver. Entonces kad konika zapidra bogoća i odesta, cierra tus ojos. Todo poderoso, dile esta tarde.